0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

Słuchasz moje radio 24. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Mówi Hemelia Dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Moje radio.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Kijowska Miejska Administracja Wojskowa oraz burmistrz Witalij Kliczko poinformowali o nocnym ataku na Kijów przy użyciu pocisków balistycznych. W dwóch dzielnicach stolicy Ukrainy doszło do pożarów w budynkach magazynowych i mieszkalnych, które zostały trafione odłamkami rakiet oraz pociskami. Ukraińskie siły powietrzne potwierdziły, że rakiety nadleciały z co najmniej dwóch różnych kierunków, a w całym mieście słychać było serię eksplozji. W kraju doszło do poważnego zdarzenia w obozie sportowym znajdującym się pod Tomaszowem Lubelski miejscowość. Kilkanaścioro dzieci w wieku od 9 do 12 lat doznało zatrucia pokarmowego na terenie obiektów noclegowych w miejscowości Łaszczówka Kolonia. 16 dzieci wymagało transportu do szpitali w Biłgoraju, Zamościu oraz Tomaszowie Lubelski miejscowość. Na miejscu zdarzenia pracują służby medyczne, straż pożarna oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Stan zdrowotny wszystkich poszkodowanych jest stabilny. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z suchą pogodą i słabym wiatrem. Kancią. W Gdańsku, Poznaniu i Krakowie termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. Kantu. W Szczecinie odnotowano 17 stopni, natomiast w Suwałkach 18 stopni. Kinkum kiu. We Wrocławiu i Gorzowie temperatura wynosi 20 stopni, a w Rzeszowie jest nieco cieplej, aż 23 stopnie. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie przy temperaturze 23 stopni występuje intensywny opad deszczu oraz umiarkowany wiatr.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry, minęła szósta, kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do dziesiątej.

Bywają też takie dni, że budzisz się z myślą, o rany, to już, no już, już. I trzeba przejść od razu w tryb naddźwiękowy. Szybko, szybko, nie lubimy się spóźniać. To moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, prace przy naprawie barier energochłonnych powodują zajęty pas lewy w pobliżu Legnicy. Na drodze ekspresowej z 11 w okolicach Węskim Wodzie.
1: Nowe Grany w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Włoski rytuał picia espresso od lat opiera się na prostym założeniu. Kawa ma smakować dokładnie tak, jak zaplanował to barista. W porządnych miejscach podają nam do espresso filiżankę wody i tutaj widziałem już różne sytuacje. A to ktoś pił wodę razem z kawą, a to pił kawę najpierw, potem wodę, a to wodę, a potem kawę, a to z kolei mieszał to wszystko razem, tylko że wtedy to się robi zimne. Otóż wyczytałem, że ta woda jest po to, żeby najpierw napić się wody, przepłukać kubki smakowe, a dopiero potem spróbować tego naszego espresso. Tak ponoć smakuje wyjątkowo.

czasami zdarza się i tak, że już wyjeżdżamy do domu, a tu się zapala taka ta lampka na desce rozdzielczej, no i mówi, nie mam paliwa, nie dojedziesz nigdzie. No i potem stacja benzynowa, a na stacji co musi być? Oczywiście, no musi być kolejka. Im bardziej się spieszysz, tym dłuższa kolejka. Oczekując w kolejce, posłuchaj moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski panuje obecnie sucha aura, przy słabym wietrze Benu. W Gdańsku, Poznaniu i Krakowie termometry wskazują 19 stopni Celsjusza, natomiast we Wrocławiu oraz Gorzu odnotowano 20 stopni. Na północnym zachodzie, w Szczecinie, temperatura wynosi 17 stopni, podczas gdy w Suwałkach jest 18 stopni. W Rzeszowie odnotowano 23 stopnie Celsjusza. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie przy temperaturze 23 stopni występuje intensywny deszcz oraz umiarkowany wiatr. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Mężczyzna został zatrzymany na polu golfowym należącym do Donalda Trumpa Punti. Podczas interwencji funkcjonariusze zabezpieczyli amunicję, a w samochodzie podejrzanego odnaleziono broń palną. W trakcie przeszukania domu mężczyzny odkryto dodatkową ilość broni oraz notatnik zawierający niepokojące zapiski. Zatrzymany został oskarżony o nielegalne posiadanie broni i magazynków o dużej pojemności, a sąd nakazał mu unikanie zbliżania się do terenu pola golfowego. Kijowska Miejska Administracja Wojskowa oraz burmistrz Witalij Kliczko poinformowali o nocnym ataku na Kijów przy użyciu pocisków balistycznych. W dwóch dzielnicach stolicy Ukrainy doszło do pożarów w budynkach magazynowych i mieszkalnych, które zostały trafione odłamkami rakiet oraz pociskami. Ukraińskie siły powietrzne potwierdziły, że rakiety nadleciały z co najmniej dwóch kierunków, a w mieście słychać były silne eksplozje. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Intoni. Większość kraju zmaga się obecnie z suchą aurą i słabym wiatrem w Chinenku. W Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu termometry wskazują wartości między 17 a 18 stopniami Celsjusza. Na południu i wschodzie Polski, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, temperatura wynosi od 19 do 23 stopni. W okolicach Wrocławia oraz Gorzowa odnotowano około 19-20 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie przy temperaturze 24 stopni Celsjusza występuje intensywny deszcz i umiarkowany wiatr Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1013 hektopaskali. Kontrol.

0: moje Radio 24.
1: Tu moje Radio 24, minęła godzina 7, wstajemy, a ja to wstawanie postaram się umilić wam dawką solidnej, energetycznej muzyki.

Powiedzcie mi, bo nie rozumiem tego, jak to jest możliwe, że w pracy godzina trwa całą wieczność, a godzina poranka mija w jakieś 7 sekund. Jest to zjawisko co najmniej dziwne. Ponoć nawet pracowali nad nim neurolodzy, ale nie wiem, jakie są wyniki tych badań. U mnie to jest tak, że często muszę wstawać o te pół godziny wcześniej, żeby jakoś tą dylatację czasu pokonać.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Pietrzykowice do Pokarwiany, obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej z 52 w okolicach Bielska Białej, lokalnie wyłączony jest prawy pas ruchu. Na drodze krajowej 26, na przejściu granicznym Krajnik Dolny Szwed, trwają kontrole graniczne, co może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Od 19 do 21 moje Radio 24 zabiera Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Historie miejsca, ciekawostki, wydarzenia, to o czym nie piszą w gazetach. Zostań z nami, sprawdź, a może wybierzesz się na wycieczkę.

A jadąc do pracy, nie wiem, czy macie tą świadomość, istnieje takie zjawisko, że aura, to znaczy pogoda, bardzo wpływa na nasz nastrój. Czasami może być ponury, deszczowy dzień i naprawdę nic się nie chce i człowiek przysypia za tym kółkiem, mimo że ma tylko tam 20 czy 30 minut dojazdu, a jak dzień jest słoneczny, to proszę pana, uśmiecham się do pana, do pani, macham przez szybę na skrzyżowaniu i nawet czerwone światło nie wyprowadza mnie z równowagi. Życzę, żeby takich dni było jak najwięcej i żeby taki dzień zdarzył się do

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski panują obecnie suche warunki przy słabym wietrze. W Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu termometry wskazują 18 stopni Celsjusza, natomiast w Krakowie, Suwałkach i Gorzu odnotowano 19 stopni. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, temperatura sięga 23 stopni. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie występują intensywne opady deszczu przy temperaturze 24 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1013 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: Bo im teraz

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, oto najświeższe informacje na antenie Moje Radio 24 Wentencie. Służby zatrzymały mężczyznę na polu golfowym należącym do Donalda Trumpa Pitchcocka. Podczas kontroli pojazdu mężczyzny odnaleziono broń palną oraz amunicję. W wyniku przeprowadzonego przeszukania w domu zatrzymanego zabezpieczono sporą ilość broni, dodatkową amunicję oraz notatnik zawierający niepokojące zapiski. Mężczyzna został oskarżony mianownie o nielegalne posiadanie broni i magazynków o dużej pojemności. Sąd wydał nakaz zakazu zbliżania się do terenu pola golfowego KONT. W innych wiadomościach Kijowska Miejska Administracja Wojskowa oraz burmistrz Witalij Kliczko poinformowali o nocnym ataku na Kijów przy użyciu pocisków balistycznych. Uderzenia spowodowały pożary w budynkach magazynowych i mieszkalnych w dwóch dzielnicach stolicy Ukrainy, gdzie obiekty zostały trafione odłamkami rakiet oraz bezpośrednimi uderzeniami pocisków. Ukraińskie siły powietrzne potwierdziły, że rakiety nadleciały z co najmniej dwóch kierunków, a w całym mieście słychać było głośne eksplozje. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski panuje obecnie sucha aura oraz słaby wiatr. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 19 i 20 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, Panin? W Poznaniu i Wrocławiu odnotowujemy temperatury między 21 a 23 stopniami. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura sięga od 22 do 25 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie przy 24 stopniach występuje intensywny deszcz.
1: To jest Moje Radio 24.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która...

Mamy sztuczną inteligencję, która coraz bardziej nas otacza, a od jakiegoś czasu, myślę, że już od paru lat na drogach, mamy taką sztuczną ćwierć inteligencję. Mówię o zielonej fali, czyli wyjeżdżamy z domu, a tutaj zielone, zielone, zielone, zielone. Ponoć wystarczy jechać tylko z odpowiednią prędkością. Z życzeniami zielonej fali zatem.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w węźle Olszyna występują zwężenia jezdni związane z kontrolami granicznymi. Na tym odcinku obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kontrole potrwają do 1 października 2026 roku. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

teraz jedziesz do pracy i się spóźnisz i to już wiesz, to po prostu odpuść. Zaakceptuj, spóźnisz się. Jeżeli to nie zdarza się codziennie albo dwa razy dziennie, nikt ci za to głowy nie urwie. W końcu jesteśmy dorośli.

A może by się tak dzisiaj rano przejść, a nie wsiadać do auta? Oczywiście zależy to od odległości, jaką mamy do pokonania do pracy, czy odwożąc dzieci do szkoły. Albo może rower? W każdym razie weźcie słuchawki. No na rower to jedną słuchawkę, a w tych słuchawkach niech gra Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie suche warunki oraz słaby wiatr czantsiną. Na północy w Gdańsku i Szczecinie termometry wskazują odpowiednio 19 i 20 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w tym w Poznaniu i Gorzowie, temperatura wynosi około 21 stopni. Najcieplejsze odczyty odnotowano na południu. W Rzeszowie jest 25 stopni, a w Krakowie 22 stopnie. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie przy temperaturze 24 stopni występuje intensywny deszcz.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Donald Trump zareagował na komunikaty płynące z Iranu. Prezydent użył w swojej wypowiedzi mocnych określeń, takich jak kapitulacja oraz dekapitacja, podkreślając gotowość do działania. Donalda Trumpa dotknęły jednocześnie informacje o wycofaniu się z pierwotnych planów ze względu na dobro świata. Media donoszą również o tajnej naradzie dotyczącej możliwości przeprowadzenia przez Stany Zjednoczone wielkiego ataku, podczas gdy Iran już wysyła ostrzeżenia. W innym wątku mężczyzna został zatrzymany na polu golfowym należącym do Donalda Trumpa, Pentaike. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim amunicję, a w jego samochodzie odnaleziono broń palną. Podczas przeszukania domu podejrzanego mężczyzny odkryto znaczną ilość broni oraz amunicji, a także notatnik zawierający niepokojące zapisy. Zatrzymany stanął przed sądem, któremu postawiono zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni i magazynków o dużej pojemności. Sąd nakazał mu również powstrzymanie się od zbliżania do terenu pola golfowego Cole. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku i Szczecinie termometry wskazują 21 stopni Celsjusza, przy czym w Szczecinie występuje lekki deszcz Onci. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi 24 stopnie. W stolicy panuje sucha aura, natomiast w Poznaniu notuje się intensywne opady. Na południu Polski, we Wrocławiu i Krakowie, jest 26 stopni Celsjusza. We Wrocławiu pada, a w Krakowie jest sucho. Najwyższe temperatury odnotowano na południowym wschodzie, gdzie w Rzeszowie termometry wskazują 29 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po dziewiątej poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

Kawa, ale nie tylko kawa. Są ponoć alternatywy. Zielona herbata, yerba, nawet zimna woda z cytryną. Ale czy to w ogóle działa, czy to raczej miejska legenda? Na mnie nie działa. Z rana może być kawa, a potem to może być i herbata, i soczek z procentami. To zależy, co się lubi i o której godzinie. Dobry procent porządnej muzyki u nas na antenie. To jest Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 między węzłem Żary Południe a węzłem Miłowa prace przy wykoszeniu traw na poboczach powodują zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej z 52 w okolicach Bielska Białej lokalnie wyłączony jest prawy pas ruchu. Na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Nocleg w namiocie tuż przy plaży to dla wielu turystów jeden z symboli wakacji nad Bałtykiem. A w praktyce takie biwakowanie może się jednak skończyć mandatem. Przepisy zabraniają wyraźnie rozbijania namiotów na plażach bez odpowiedniego zezwolenia, a za złamanie zakazu standardowo, jak to u nas w większości przypadków, 500, proszę pana i proszę pani, 500 zł. Nie wiem, ja to na plaży tak nie za bardzo lubię, bo tam piach wszędzie wchodzi. No ale ile ludzi, tyle gustu.

A tych, co boli głowa trochę i jakoś taki ten dzień nie układa się najlepiej, no cóż, zachęcam do tego, żeby wysłali komuś rano miłego SMS-a. Tak zupełnie bez powodu. To może poprawić humor nie tylko nam, ale i tej drugiej osobie. Zresztą teraz właściwie w tych szybkich czasach, kto jeszcze wysyła krótkie wiadomości zupełnie bez powodu? Spróbuj, warto.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku oraz Szczecinie termometry wskazują 21 stopni Celsjusza, przy czym w Szczecinie występuje lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Warszawie, panuje sucha i ciepła aura z temperaturą 24 stopni. Z kolei na zachodzie, we Wrocławiu i Gorzowie, odnotowujemy opady deszczu przy temperaturach od 23 do 26 stopni. Najcieplejsze warunki odnotowano na południowym wschodzie. W Rzeszowie termometr pokazuje 29 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Donald Trump zareagował na komunikaty płynące z Iranu. Prezydent użył w swojej wypowiedzi mocnych określeń, takich jak kapitulacja oraz dekapitacja, podkreślając gotowość do działania. Donalda Trumpa dotknęły jednocześnie informacje o wycofaniu się z pierwotnych planów ze względu na dobro świata. Media donoszą również o tajnej naradzie dotyczącej możliwości przeprowadzenia przez Stany Zjednoczone wielkiego ataku, podczas gdy Iran już wysyła ostrzeżenia. W innym wątku mężczyzna został zatrzymany na polu golfowym należącym do Donalda Trumpa, Pentaike. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim amunicję, a w jego samochodzie odnaleziono broń palną. Podczas przeszukania domu podejrzanego mężczyzny odkryto znaczną ilość broni oraz amunicji, a także notatnik zawierający niepokojące zapisy. Zatrzymany stanął przed sądem, któremu postawiono zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni i magazynków o dużej pojemności. Sąd nakazał mu również powstrzymanie się od zbliżania do terenu pola golfowego Kowu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Jinuke. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 24 stopnie Celsjusza przy suchej aurze, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 22 stopnie z lekkim deszczem. W centralnej części kraju, w Warszawie, mamy 26 stopni i umiarkowany wiatr tęczą. Warunki są gorsze na zachodzie, gdzie w okolicach Poznania i Wrocławia występuje opad deszczu. Najcieplejsza aura panuje na południu. W Krakowie termometr pokazuje 30 stopni, a w Rzeszowie aż 31 stopni Celsjusza.

0: moje Radio 24.
1: Słuchasz moje Radio 24, minęła godzina 10. Jak tam wasze maile, excele i kole? Wszystko zgodnie z tradycyjną codzienną normą, oby tylko nie było za bardzo nudno.

Zapisz ten numer 22 602 0068. To linia dedykacji w moje Radio 24. Nagraj się 22 602 0068.

Pamiętacie taki syntezator mowy sprzed ery sztucznej inteligencji? Chyba się nazywał Iwona i tam był taki facet i my go znaleźliśmy. On był kiedyś popularny w internecie, więc nie było tak trudno go znaleźć. Więc znaleźliśmy go, odkurzyliśmy i wsadziliśmy do naszego pozdrowienia telefonu. Tak więc jeżeli macie ochotę kogoś pozdrowić w moje Radio 24 oraz być może także dołożyć do waszych pozdrowień piosenkę, proszę koniecznie dzwonić 22 602 0068 22 602 0068. Tam się proszę nagrać. A my już za chwileczkę, już za momencik, wasze pozdrowienia wyemitujemy na naszej antenie.

Amerykanie dostali jakiegoś fioła, odkryli kompot i zachwycili się nim tak bardzo, że filmy, w których go smakują, są już normalnie internetowymi wiralami, a my znamy kompot od dawien dawna i tutaj znalazłem porady od jednej takiej pani z koła gospodyń wiejskich, która proponuje trzy podstawowe zasady. Po pierwsze, te owoce powinny być dojrzałe. Mogą być trochę zleżałe, ale dojrzałe są lepsze. Po drugie, należy zostawić szypułki i pestki, bo to ponoć wzmacnia smak. I po trzecie, nigdy nie wrzucamy owoców do zimnej wody. Kompot do

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Jinuke. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 24 stopnie Celsjusza przy suchej aurze, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 22 stopnie z lekkim deszczem. W centralnej części kraju, w Warszawie, mamy 26 stopni i umiarkowany wiatr tęcza. Warunki są gorsze na zachodzie, gdzie w okolicach Poznania i Wrocławia występuje opad deszczu. Najcieplejsza aura panuje na południu. W Krakowie termometr pokazuje 30 stopni, a w Rzeszowie aż 31 stopni Celsjusza.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

0: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W Stanach Zjednoczonych coraz więcej dorosłych osób poniżej 35 roku życia mieszka z rodzicami ze względu na wysokie koszty życia. Według danych serwisu Realtor.com ponad 25 milionów młodych dorosłych w Stanach Zjednoczonych poniżej 35 roku życia zamieszkało z rodzicami w ubiegłym roku. Wysokie ceny nieruchomości oraz wzrost oprocentowania kredytów sprawiają, że nawet osoby pracujące mają trudności z osiągnięciem niezależności finansowej. W Hiszpanii narasta niepokój związany z sytuacją w Ceucie i Melilli oraz międzynarodową krytyką działań rządu w Madrycie dotyczących napływu migrantów. Maroko podwoiło swoje roszczenia wobec hiszpańskich eksklaw, uzyskując częściowe wsparcie od niektórych polityków zza oceanu oraz z Izraela. Hiszpański rząd podkreśla integralność terytorialną i suwerenność państwa Pensi-Cansi. Jednocześnie pojawiają się obawy przed dalszym zaostrzeniem konfliktu wokół Ceuty i Melilli. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne Konnanto. Na północy, w Gdańsku, panuje sucha aura przy temperaturze 30 stopni Celsjusza, podczas gdy w Szczecinie termometry wskazują 27 stopni i występuje lekki deszcz. W centralnej części kraju Warszawa moczy się w słońcu przy 32 stopniach, natomiast w Poznaniu odnotowano intensywne opady. Południe Polski zmaga się z upałem. W Krakowie i Rzeszowie temperatura osiągnęła 36 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju, we Wrocławiu i Gorzowie, utrzymuje się deszczowa aura.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 13, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

Kiedyś wysyłał mu się kartki, a dziś wystarczy numer telefonu 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj pozdrowienia i udawaj, że to spontanicznie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Pamiętacie film Chłopaki nie płaczą, jak Bolec nagrał płytę, a Silnoręki miał się dowiedzieć, jacy ludzie powodują, że radio ją gra? My już wiemy. To wy. Zadzwoń 22 602 0068 i wybierz swoją piosenkę. Dodaj pozdrowienia, a my ją zagramy. ASAPem. Pozdrowienia dla słuchaczy w korpo. To jest Moje Radio 24.

0: check us out.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje radio 24.

Jakbyśmy mało mieli ostatnio kłopotów z tą ekologią całą, to okazuje się, że większość mieszkańców gmin w Polsce będą miało jeszcze większe kłopoty, dlatego że czekają nas spore zmiany w segregowaniu śmieci. Ja skupię się tutaj tylko na tej jednej głównej, która dotyczy bioodpadów. Otóż do kubłów nie będzie można już wrzucać bioodpadów w plastikowych workach. Mają po prostu lecieć luzem te wszystkie obierki, resztki, fusy z kawy i herbaty, skorupki od jaj. Za wkładanie tego do worka na bioodpady razem z workiem, w sensie do naszego pojemnika, czekają nas kary. Okazuje się, że nawet do 500 zł, a jeżeli jesteście członkiem wspólnoty lub spółdzielni, to liczcie się z tym, że jak więcej ludzi będzie to robić, to spółdzielnia te kary będzie płacić, a wy dostaniecie większą stawkę za usuwanie odpadów. Niestety.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne koniczne. Na północy w Gdańsku temperatura wynosi 30 stopni Celsjusza przy suchej aurze, natomiast w Szczecinie przy 27 stopniach występuje lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Poznaniu, intensywnie pada przy 29 stopniach, podczas gdy w Warszawie panuje sucha i upalna pogoda z temperaturą 32 stopni. Najwyższe temperatury zarejestrowano na południu. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 36 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, w Suwałkach i Gorzu, temperatura wynosi 28 stopni Celsjusza, przy czym w Gorzu towarzyszy jej lekki deszcz. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1013 hektopaskali płonu.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: Mój tylko

0: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Pentoją. Nocny atak rakietowy i dronowy Rosji na obwód Kijowy spowodował tragiczne straty ludzkie. W wyniku uderzeń zginęło 17 osób, a 44 kolejne osoby odniosły rany. Relacje z Kijowa podczas trwającego ataku przekazywał Paweł Kowaleja. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że rosyjskie działania wymierzone były w infrastrukturę cywilną oraz magazyny i wskazał na krytyczny niedobór broni antybalistycznej na Ukrainie. Niezależne źródła ujawniają skalę strat Kremla oraz metody rekrutacji do wojny. Rosja podstępem wcieliła do armii nawet 500 000 żołnierzy, wybierając setki osób z jednego kraju. Władze rosyjskie planują dalszą mobilizację sił wojskowych UI. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary odnotowują zróżnicowane warunki w całym kraju. Na północy, w Gdańsku i Suwałkach, termometry wskazują 30 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze PNOJ. W Szczecinie oraz Gorzowie temperatura wynosi 29 stopni, jednak towarzyszy im lekki deszcz kąci. W centrum Polski Warszawa jest ciepła. Odnotowujemy tu 34 stopnie i suchą aurę, podczas gdy w Poznaniu występuje intensywny opad. Południe kraju przyjmuje najwyższe temperatury. W Krakowie i Rzeszów termometry wskazują aż 37 stopni Celsjusza przy suchej pogodzie. We Wrocławiu temperatura wynosi 32 stopnie i pada bankulina. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali. Koniec.
1: To jest Moje Radio 24.

Jest 14. Kontynuujemy Wasze pozdrowienia na naszej antenie. Zadzwoń 22 602 0068.

internecie trzeba uważać i to nie jest nic nowego. Problemy z wyłudzeniem kredytu często wychodzą na jaw dopiero po czasie, gdy pojawia się odmowa udzielenia pożyczki, wezwanie do zapłaty albo telefon od windykatora. Dlatego trzeba uważać na swoje dane osobowe oraz stan konta. A już jak chcemy sami siebie sprawdzić, no to mamy raport z BIK-u, który można sobie zamówić. Są też rejestry dłużników, takie jak KRD, ERIF albo BIK Info Monitor. No i przede wszystkim nasze własne konto bankowe oraz poczta elektroniczna. Szczególnie muszą uważać ci, którzy stracili dowód osobisty, telefon albo dostęp do skrzynki mailowej. Tak więc miejcie się na baczności.

Dobre słowo wraca, zwłaszcza w moje Radio 24. Twój numer do muzycznych życzeń to 22 602 0068. Prosta sprawa, dzwonisz, mówisz co gramy, a my robimy resztę. 22 602 0068. Twój głos, twoja muzyka.

Ważne pytanie dla wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi. O ile wolno przekroczyć prędkość, żeby fotoradar nie zrobił zdjęcia, a nawet jak nam je zrobi, to nie będzie z tego żadnych konsekwencji. Okazuje się, że jest to dość jasno określone w przepisach prawo o ruchu drogowym. Artykuł 129h, ustęp 1, punkt 5 mówi, że minister określa sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia oraz przetwarzania przez urządzenia rejestrujące danych, biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy o 10 km na godzinę włącznie po utrzymaniu dopuszczalnej prędkości. Nie namawiam do przekraczania prędkości, ale warto pamiętać, że taki margines błędu istnieje.

Szczecinie występuje lekki deszcz. W regionach zachodnich i centralnych, w okolicach Poznania oraz Wrocławia, utrzymują się opady deszczu przy temperaturach przekraczających 30 stopni.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Nagłośnione rozmowy między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim ujawniły kulisy wewnętrznych napięć wewnątrz ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość. W ciągu ostatniego tygodnia doszło do wyraźnego rozłamu, wynikającego z różnic w podejściu do polityki zagranicznej oraz relacji z Ukrainą. Prezes partii nie zamierza dać się wykorzystać Mateuszowi Morawieckiemu i podkreśla, że niektóre reakcje na działania międzynarodowe nastąpiły zbyt późno. W kolejnych wiadomościach. Eksperci alarmują w związku z coraz częściej odnotowanym pojawianiem się rosyjskich samolotów szpiegowskich w pobliżu polskiego wybrzeża. Przechwycone maszyny typu Iły-20M są wyposażone w zaawansowane systemy radarowe, które umożliwiają precyzyjne rozpoznanie infrastruktury lądowej oraz morskiej. Specjaliści wskazują na podwójny charakter tych działań. Mają one służyć zarówno celom wywiadowczym Rosji, jak i stanowić element kampanii propagandowej skierowanej przeciwko polskiemu społeczeństwu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne, KNTOI. W Warszawie temperatura wynosi 34 stopnie Celsjusza przy suchym niebie, KONTI. Na północy, w Gdańsku, termometr pokazuje 32 stopnie Celsjusza, KONTI. W Szczecinie oraz Gorzowie występuje lekki deszcz przy temperaturach odpowiednio 29 i 30 stopni. W zachodniej części kraju, w Poznaniu, notuje się intensywne opady przy 30 stopniach Celsjusza, natomiast we Wrocławiu pada przy 32 stopniach. Na południu Polski panują upalne warunki. W Krakowie temperatura wynosi 37 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze, a w Rzeszowie odnotowano aż 38 stopni. W Suwałkach jest sucho i utrzymuje się temperatura 30 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

0: Czasem zapowiedź programu, czasem fragment rozmowy, a czasem nic. Tak wyglądają nasze socjale. Zachęcam do sprawdzenia jednak i Facebooka, i YouTube'a, i Instagrama. Wpisz Moje Radio 24.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Samotność, obniżony nastrój, brak motywacji i coraz rzadsze kontakty społeczne. Z tym mierzy się wielu seniorów. Coraz częściej okazuje się jednak, że ważnym wsparciem dla psychiki może być obecność zwierzęcia. Na przykład pies, kot, a nawet mniejszy domowy pupil pomagają odzyskać rytm dnia, poczucie bliskości i więcej spokoju. Może to i prawda, ale ja mam tutaj lepszą trochę propozycję. A jakby tak pamiętać i zadzwonić do mamy, taty, babci, dziadka? Myślę, że się ucieszą. Pamiętajmy o tych naszych starszych członkach rodziny.

Nie musisz mówić mądrze, wystarczy, że powiesz cokolwiek. 22 602 0068. Głupoty też emitujemy. 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy wysokie temperatury mu. Na północy, w Gdańsku, termometr pokazuje 32 stopnie Celsjusza, natomiast w Szczecinie jest 29 stopni przy lekkim deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Gorzowie, temperatura wynosi około 30 stopni, choć w Poznaniu występują intensywne opady. Tęcięciej, Baina. Stolica Warszawa zmaga się z upałem wynoszącym 34 stopnie. Na południu Polski panuje wyjątkowo gorąco. W Krakowie jest 37 stopni przy dość silnym wietrze, a w Rzeszowie termometr wskazuje aż 38 stopni Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 30 stopni.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Polski turysta zginął w wyniku katastrofy hydroplanu u wybrzeży Mauritiusu. Służby na miejscu zdarzenia wszczęły śledztwo mające na celu ustalenie okoliczności tragedii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło znajomość sprawy, jednak ze względu na szacunek dla rodziny poszkodowanych, urzędnicy nie udzielają obecnie żadnych informacji. W wiadomościach transportowych informujemy o paraliżu ruchu kolejowego spowodowanym awarią sieci trakcyjnej POŁK. W wyniku usterki technicznej ewakuowano setki osób PMT. Ponadto w Belgii doszło do tragicznego zdarzenia, w którym szkolny autobus uderzył w pociąg Kwancią. Służby ratunkowe pracują na miejscu katastrofy, a kolejne informacje po zdarzeniu są już dostępne dla mediów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Wen. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne Kunto. Na północy i zachodzie kraju, w Szczecinie oraz Gorzowie, występuje lekki deszcz przy temperaturach około 30 stopni Celsjusza. W Poznaniu opady są intensywne. Z kolei w Gdańsku panuje sucha pogoda z temperaturą 31 stopni Celsjusza. Centralna część kraju, w tym Warszawa, zmaga się z upałem sięgającym 35 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury odnotowano na południu Polski. W Krakowie jest 37 stopni, a w Rzeszowie aż 38 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24, czas powrotów do domu oficjalnie rozpoczęty. Ci, którzy pracują do 17, będą się chyba już pomału zbierać, przynajmniej mentalnie. Ja bym tak zrobił, w każdym razie. A całej reszcie będziemy towarzyszyć muzycznie.

Teraz coś dla kierowców, bo są zmiany w taryfikatorze i sposobie kasowania punktów karnych. Otóż niespodziewanie i na ostatniej prostej przed ich wprowadzeniem zmotoryzowani dostali prezent od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otóż nie zniknie możliwość kasowania punktów karnych za przekroczenie prędkości przy pomocy tzw. kursów reedukacyjnych, ale nie jest też tak do końca, że zawsze będzie sobie można skasować te punkty. Otóż te kursy reedukacyjne można sobie wykorzystać do anulowania punktów karnych za przekroczenie prędkości tylko i wyłącznie, jeżeli tej prędkości nie przekroczyliśmy więcej niż o 30 km na godzinę ponad limit, a anulować je będzie wyłącznie można po odbyciu kursu stacjonarnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tak więc nie nabierzcie się na to, że ktoś wam anuluje takie punkty z powodu, że się da i że zrobi to przez internet, bo to nieprawda.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice, prace przy naprawie barier skutkują zajęciem pasa lewego w pobliżu Katowic. Na drodze ekspresowej S11 na węźle Krzesiny trwa remont infrastruktury. Na drodze krajowej DK19 między węzłem Tarnowo-Podgórne a Świeckiem obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz przewężenie jezdni. Dodatkowo zamknięta jest łącznica zjazdowa z północnej części węzła w kierunku Świecka. Na drodze powiatowej 2420 PO na przejeździe przez wiadukt ruch odbywa się wahadłowo i obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jeśli lubisz wiedzieć, co będzie dalej, zajrzyj na Facebooka, YouTube'a albo Instagrama mojego Radia 24. Bez krzyków i bez algorytmów w tle. Polecam.

W aucie, w pracy, w domu, wszędzie towarzyszy nam dźwięk. Pytanie tylko jaki. My staramy się, żeby to było coś, co zostaje w głowie na dłużej. Nie tylko na chwilę. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Harmonię. Radio 24.
1: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Łyń. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne Kunto. Na północy i zachodzie kraju, w Szczecinie oraz Gorzowie, występuje lekki deszcz przy temperaturach około 30 stopni Celsjusza. W Poznaniu opady są intensywne. Z kolei w Gdańsku panuje sucha pogoda z temperaturą 31 stopni Celsjusza. Centralna część kraju, w tym Warszawa, zmaga się z upałem sięgającym 35 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury odnotowano na południu Polski. W Krakowie jest 37 stopni, a w Rzeszowie aż 38 stopni Celsjusza.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Na Tajwanie rozpoczęły się doroczne manewry wojskowe Han Kuang, podczas których ćwiczona jest obrona wyspy przed chińską inwazją. Władze Tajwanu intensywnie wzmacniają armię oraz systemy obrony cywilnej, angażując rezerwistów i przeprowadzając szkolenia z obsługi broni oraz dronów dla mieszkańców. W obliczu rosnącego sprzeciwu społeczeństwa wobec zjednoczenia z Chinami, władze tajwańskie prowadzą obecnie negocjacje dotyczące zakupu uzbrojenia oraz rozwijają systemy obronne przed możliwym atakiem. W kraju trwa ożywiona debata dotycząca przyszłości partii PiS PNCM. W kontekście sporów wewnętrznych oraz kwestii migracyjnych pojawiają się głosy wspierające stanowisko Mateusza Morawieckiego w kluczowych zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa państwa i kierunków polityki wewnętrznej. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy wysokie temperatury. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują około 30 do 31 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie, temperatura sięga 36 stopni. Końciu. Południe Polski jest wyjątkowo gorące. W Krakowie odnotowano 37 stopni, a w Rzeszowie aż 38 stopni. Na zachodzie i w centrum, w Poznaniu oraz Wrocławiu, przy temperaturach od 31 do 36 stopni, występują opady deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Przeglądam te wszystkie zdjęcia na Insta, błękitna woda, idealne śniadanie na balkonie, a potem patrzę za okno. No cóż, przynajmniej wyobraźnia jest darmowa, prawda? Gdzie byście polecieli, gdyby budżet nie był przeszkodą? Pomarzyć zawsze można. Muzyka.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S11 w okolicach węzła Krzesiny trwa remont węzła Poznań-Krzesiny. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

deadline się zbliża, motywacja się oddala, klasyka. My przynajmniej dowozimy punktualnie kawałek za kawałkiem i mocno trzymamy za ciebie kciuki. To jest moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy wysokie temperatury. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 31 oraz 30 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu, temperatura wynosi 31 stopni przy intensywnych opadach, podczas gdy w Warszawie odnotowujemy 36 stopni. Na południu sytuacja jest zróżnicowana. We Wrocławiu mamy 36 stopni i deszcz, natomiast w Krakowie termometr pokazuje 37 stopni przy dość silnym wietrze. Najwyższą temperaturę w kraju zarejestrowano obecnie w Rzeszowie, gdzie odnotowano 38 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rządowe Centrum Informacji wydało ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu dla wielu regionów Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje o prognozowanych gwałtownych burzach i możliwym gradzie, a na północy i zachodzie kraju porywy wiatru mogą sięgać do 100 km na godzinę. Prawie cały kraj objęty jest ostrzeżeniami przed upałami, z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i nocami tropikalnymi kończącymi się temperaturami nie niższymi niż 17 stopni Celsjusza. W wiadomościach gospodarczych grupa Polsat Interia została liderem w kategoriach tematycznych Interia i Polsat Teraz, osiągając przewagę 1 200 000 jednostek zasięgu nad grupą RAS Polska. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty INGW dla Polski na północy i wschodniej części kraju, w Gdańsku oraz Suwałkach. Temperatura wynosi 31 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W zachodniej części kraju, w Szczecinie i Gorzu, również utrzymuje się 31 stopni. Jednak towarzyszy im lekki deszcz. W centrum Polski, w Warszawie, termometr pokazuje 35 stopni Celsjusza pętlein. Najwyższe temperatury odnotowano na południu. We Wrocławiu jest 36 stopni, natomiast w Krakowie i Rzeszowie sięgają one 37 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1013 hektopaskali. Konto.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

Od rana do nocy gramy dla Ciebie konkret. Klasyczne hity, polska godzina, pościelowe historie piosenek. Wbij do nas o każdej porze.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 w odcinku między granicą a węzłem Szczecin-Zachód jezdnia lewa w kierunku Berlina jest zamknięta. Ruch został przełożony dwukierunkowo po jednym pasie na jezdnię prawą, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości. Na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta występują lokalne zwężenia pasa ruchu w obu kierunkach, do Gdańska oraz do Szczecina. Na drodze krajowej 63 na odcinku między Radyniem Podlaskim a Sławatyczami zamknięte jest przejście graniczne w Sławatyczach. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Każdy dzień ma swój rytm. Rano jest szybciej, w pracy trochę ciężej, wieczorem spokojniej. A my staramy się ten rytm złapać. Nie narzucać, tylko podkreślić. Żebyś miał wrażenie, że wszystko to jednak jakoś się składa. No fighting.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W południowej części Polski odnotowano obecnie bardzo wysokie temperatury, sięgające 37 stopni Celsjusza w Krakowie i Rzeszowie. W Warszawie termometry wskazują 35 stopni Celsjusza Ponte Conto. Na północnym zachodzie kraju temperatura wynosi około 31 stopni. Warunki atmosferyczne są zróżnicowane. W Poznaniu występuje intensywny deszcz. Natomiast we Wrocławiu oraz w Szczecinie i Gorzu odnotowano opady deszczu. Ciśnienie baryczne dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali puntowych.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Łukasz Gibała ogłosił rejestrację swojego komitetu wyborczego i zapowiedział, że po raz czwarty ubiegnie się o stanowisko prezydenta Krakowa. W przedterminowych wyborach weźmie udział kilkunastu kandydatów, w tym Marian Banaś, Aleksandra Owca, Bartosz Boheńczak oraz Monika Piątkowska. Głosowanie odbędzie się 27 września w związku z majowym referendum, które skutkowało odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta. W wiadomościach zagranicznych Tomasz Otłowski wskazuje na istotne zmiany sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Ekspert podkreśla, że mimo poniesionych strat, wojna wzmocniła strategiczną pozycję Iranu i osłabiła dominację Stanów Zjednoczonych w regionie. Obecnie trwające rozmowy dotyczące cieśniny Ormus koncentrują się na propozycji tymczasowego porozumienia regulującego żeglugę. Jednocześnie Iran odrzuca umowy obarczone groźbami ze strony Amerykanów. Według analityka ograniczone zasoby militarne Stanów Zjednoczonych w regionie świadczą o rozpoczęciu procesu utraty przez nie pozycji jako światowego mocarstwa Putin. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy wysokie temperatury. Na północnym zachodzie kraju, w Szczecinie i Gorzowie, termometry wskazują 30 stopni Celsjusza, przy czym towarzyszy im lekki deszcz oni. W Gdańsku temperatura wynosi 29 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie, odnotowujemy 34 stopnie Celsjusza. Kanti. Na południu Polski panują upalne warunki. W Krakowie termometry pokazują 36 stopni, a w Rzeszowie aż 37 stopni. W Poznaniu i Wrocławiu występują opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 31 i 35 stopni Celsjusza.

0: moje, Radio 24.
1: Minęła 7 po południu, zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam.

0: zawsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej, odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości.
1: Ma zawsze w dwie minuty.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zaprzeczyła informacjom o organizowaniu lub uczestnictwie w kolacjach z prezesami i dyrektorami szpitali miejskich, o których wspomniała była prezes Szpitala Południowego Anna Łukasik. Przedstawicielka ratusza odniosła się również do działań podjętych po ujawnieniu nieprawidłowości finansowych związanych z wypłatą premii dla doktora Emila Jędrzejewskiego Półkąty. Wcześniej informowano, że prezydent Rafał Trzaskowski nie był zaangażowany w nieformalne spotkania z prezesami szpitali i nie upoważniał Dawida Kacprzyka do reprezentowania go w placówkach medycznych. W wiadomościach zagranicznych władze Ukrainy nakazały przymusową ewakuację setek rodzin z dziećmi z Kramatorska oraz okolic z powodu wzmożonych ataków dronów i zbliżających się wojsk rosyjskich. Siły rosyjskie znajdują się 20 km od Kramatorska, a w mieście pozostaje około 50 tysięcy osób, w tym ponad 2 tysiące dzieci. Kramatorsk jest strategicznie ważnym miastem w Donbaskim pasie, twierdz oraz kluczowym centrum logistycznym pozostającym pod kontrolą Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju w Gdańsku odnotowano 25 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Natomiast w Szczecinie temperatura sięga 30 stopni z lekkimi opadami. W centralnej części Polski termometry wskazują 30 stopni w Poznaniu i Gorzowie, choć w Poznaniu deszcz pada intensywnie. Warszawa przywitała nas 32 stopniami Celsjusza. Na południu panuje upalna aura. We Wrocławiu mamy 34 stopnie, a w Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują aż 35 stopni Celsjusza.

0: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem Świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Good night.
1: To jest moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki. Z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się z prawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej, nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

Tu moje Radio 24, minęła 20, a więc przez najbliższe dwie godziny będziemy opowiadać wam historię wielu piosenek starannie wybranych.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfekt i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutańskiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa "chcemy być sobą" nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed wami Perfekt. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka, wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: do. Now you do.
1: Historia jednej piosenki.
2: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w Słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty. Czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów. To hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

Wywołuj głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Bożyna.